0: Radio Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma. Ste prvé živé. Radio B.cz.
1: Sme majstri